ręce zgarną, trzeba zejść braczką, moje to się kną, to jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hudson spíš jít najmou.